karton na bubek, a taki porcelan. Smotry ma cibulka ma, tapety parmazan.